Siyakujala umakorokoti emsakazweni. Siyakhumbula lapha nje iRadio 54 ibizalwa lapha na ngo 6 July. Noma kuba lezi vunguvungu zathi ziyayiwisa kodwa hayi ihlale lokho ikhona emsakazweni. Umsakazo uhamba phambili kwezo